biegną wody, czy winny z mers, czy winny z mers. Nie znam ona gdzie policja, zawsze w rukawach policji. Zbrosu swój mundier, zbrosu swój mundier. Zbrosu mundier się śli, barwa wraca na kośki. Za